0: Я великий розділ.
1: Розумім.
0: Мені так казав, за мене завуй мене. За мене завуй мене.
1: Určitě,
0: Де мені?
1: určitě, určitě. No, nedáme trošku, že pauzičku potom po tej zaujímavej téme.
0: No, vzhľadom na to, že sa nám čas prvej polovice vysielania naplnil, môže si dajme pesničku.
1: Dajme.